bia ebia okwa okwa aye adwedwe ebia okwa okwa aye adwe bia ese otuma mo aye dim na so be catch them say there be so be kwaba atia akwe okwi so me tell me radi a so be kwaba kwaba kwaba how dey you come. Hallelujah.

Wadi nadum na do swachi mi kwa tia ania sania maye sania maye sania maye.